Eso es el mejor ritmo en Radio Salomon. Čas je za 18. mesto. Prihajata Omar Kurz in Nengo Flow. Forever Tugantel. To je pregled lestvice Laura Feliz z vami vsak torek po 10. zvečer. Hey.